0: Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.
1: Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
2: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
1: O czym informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś rusza krakowski festiwal kryminału Crime, a to okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów.
3: Wśród nich Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Robert Małecki, Klaudia Muniak, Izabela Janiszewska. To będą dwa dni pełne spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i będzie również debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony.
1: Brzmi zachęcająco, a krakowski festiwal kryminału Crime zapowiadał jego dyrektor programowy Bartosz Soczówka. Nowatorskie systemy do wykrywania dronów opracowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Jednym z rozwiązań jest system Dumbo, umożliwiający monitorowanie obcych maszyn z powietrza. Twórcy projektu, Piotr Lipiński i Maciej Podsędkowski, podkreślają, że ich technologie są tanie i proste do wdrożenia na dużą skalę.
4: Rozwijamy na Politechnice od już jakiegoś czasu kilka systemów powiązanych z wykrywaniem dronów. Stosujemy do tego różne technologie. I taką jedną z najbardziej interesujących w tej chwili technologii, która znajduje jakby największe zainteresowanie, wzbudza wśród wielu odbiorców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, są systemy, które potrafią lokalizować drony na podstawie dźwięku. Tego typu systemy są rozwijane zarówno w tej chwili na Ukrainie, która jest jakby wiodącym w tej chwili krajem w rozwoju tego typu systemów, ale również my staramy się tego typu systemy rozwijać i z tego co wiemy, takie zainteresowanie jakby zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej, polskiego wojska, ukraińskiego wojska, jak i różnych firm cywilnych występuje. Generalnie zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia. I to jest system, który my pierwotnie rozwinęliśmy, czy dalej w zasadzie rozwijamy na Wydziale Fizyki Technicznej Informatyki Stosowanej. Natomiast wspólnie, w momencie kiedy rozwinęliśmy ten system, zobaczyliśmy zainteresowanie również różnych podmiotów systemami umieszczonymi na dronie. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Mechanicznym i wspólnie zaczęliśmy rozwijać systemy, które są w stanie wykrywać dźwięki z lecącego drona, ale na ten temat myślę, że już więcej będzie mógł powiedzieć kolega.
5: Jako członek Wydziału Mechanicznego Instytutu Maszyn Przepływowych razem z kolegami z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn również pracujemy praktycznie od 10 lat nad rozwojem różnego rodzaju dronów. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym temacie i również dostrzegliśmy ogromną potrzebę rozwijania dronów pod kątem ich akustyki, tego, żeby po pierwsze były ciche, ale i również, żeby z ich strony można było wykrywać inne drony, to co zostało przed chwilą powiedziane. I może się to wydawać bardzo nieintuicyjne, jak dron, który hałasuje bardzo podobnie, może wykrywać drony, które są dużo dalej i hałasują praktycznie tak samo. No więc nasz zespół razem z zespołem profesora Lipińskiego praktycznie tego właśnie dokonuje. Ten dron, który nad nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. Rok temu, niecały rok, w zasadzie w te wakacje, byliśmy na zawodach, które były organizowane w Rzeszowie i tam byliśmy jedynym zespołem, który w ogóle był w stanie wykonać jakąkolwiek detekcję akustyczną z lotu, zwłaszcza lotem wirowirnikowcem. I to jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. I cały czas prowadzimy badania, żeby zwiększyć możliwości, zasięgi i użyteczność takiego rozwiązania.
0: Jak działa ten system wykrywania drugiego drona zainstalowany na dronie?
5: Zasada działania jest w swojej istocie bardzo podobna, ponieważ mamy zainstalowane szereg mikrofonów na bezzałogowcu i zbieramy sygnały akustyczne z różnych kierunków. I korzystając z tego, że znamy rozmieszczenie tych mikrofonów, jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I jak dokładnie to się dzieje, już może nie będę opisywał, ale to, co jest unikatowe w naszych rozwiązaniach, to jest to, że potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona. Tak jesteśmy w stanie bardzo efektywnie go wytłumiać, zarówno w sposób mechaniczny, jak i w sposób wymagający obróbki danych na komputerze po prostu.
4: Są to odległości wystarczające do tego, żeby tego typu drony wykrywać. Są to, powiedzmy, wartości na pograniczu tego, co potrzebuje wojsko i mamy takie poczucie, że wiemy, co trzeba zrobić, żeby tą granicę przekroczyć. Także, żeby wykryć i zdążyć zareagować. Tutaj nie ukrywam, że bardziej myślimy o jakiejś ochronie infrastruktury krytycznej czy jakichś takich obszarów, które wymagają tego. No bo to jest rozwiązanie, oczywiście są tego typu systemy, tylko rozwiązania akustyczne mają tą zaletę, że są relatywnie tanie. Znaczy do tego są potrzebne tak naprawdę mikrofony i kawałek naprawdę niewielkiego komputera do tego, żeby to wykrywać. W ogóle zagadnienie lokalizacji dźwięku z ziemi przy, powiedzmy, relatywnie cichym otoczeniu jest znacznie łatwiejsze niż wytłumienie dźwięku drona, który znajduje się tak naprawdę przy samych mikrofonach. Tak? Także to jest znacznie trudniejsze zadanie, także to jest, raczej bym powiedział, ta bardziej zaawansowana wersja tego systemu. Jakby zwiększenie zasięgu można uzyskiwać na różne sposoby, to znaczy to też może nie będę wchodził w szczegóły, można to uzyskiwać na różne sposoby w każdym razie i oczywiście no, im cichsze otoczenie, tym łatwiej jest jakby usłyszeć z tego czy wyselekcjonować z tego dźwięk drona.
0: Są jakieś ograniczenia co do możliwości działania tego systemu? Mam na myśli, nie wiem, na przykład teren taki górzysty, gdzie ten dźwięk pewnie będzie inaczej się rozchodził, albo duże miasta.
4: To znowu odpowiedź jest trochę tak, trochę nie. To znaczy będą inne parametry tego systemu. Prawdopodobnie system na otwartej przestrzeni będzie można ustawiać w cudzysłowie rzadziej w większych odległościach. W miastach to będzie wymagało zainstalowania większej liczby mikrofonów. W związku z tym myślę, że da się to zastosować zarówno w mieście, jak i poza miastem. Natomiast no, znowu wszystko się rozbija o parametry. My poszliśmy w trochę innym kierunku. To znaczy Ukraińcy wykrywają fakt tego, że dron znajduje się w okolicy mikrofonu. Znaczy są w stanie powiedzieć, że dron leci obok mikrofonu. Tak? Czyli powiedzmy w odległości no, jakiejś tam od mikrofonu, natomiast my jesteśmy go w stanie zlokalizować. Czyli my jakby idziemy krok dalej. Jesteśmy w stanie określić jego lokalizację na podstawie tego, co zbieramy. Określać jego lokalizację, no w tym sensie śledzić, określać jego lokalizację w czasie, tak? Czyli jakby jesteśmy w stanie pokazywać jego położenie w czasie.
0: Pan powiedział, że technologia stosunkowo prosta. Rozumiem też, że tania i też łatwa do wprowadzenia do produkcji ewentualnie, tak?
4: Znaczy myślę, że ta technologia jest relatywnie tania w stosunku do innych tego typu, do innych tego typu rozwiązań. I relatywnie łatwa do wprowadzenia do produkcji. Powiem więcej, wydaje się z naszej analizy, że wszystkie komponenty do produkcji tego typu rozwiązań jesteśmy w stanie również kupować od firm, powiedzmy, polskich czy europejskich. Tak? Także wydaje się, że to jest jakby pod tym względem również w pewien sposób bezpieczna technologia.
1: Z ekspertami Piotrem Lipińskim i Maciejem Podsędkowskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Masz ochotę albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

afraid of my... RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, zapraszam. A na początek o wyroku sądu apelacyjnego w szokującej sprawie Przemysława L., skazany wcześniej za pedofilię, wykorzystywał dzieci poniżej 15 roku życia. W faktach również o kolejnym wycieku danych medycznych, a także o jednym z pomorskich kościołów, któremu ucięto wieżę. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię i zoofilię. Skazany w tej szokującej i głośnej sprawie był mężem Kamili L., byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej, która również usłyszała w tym roku wyrok. W sądzie była wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: 25 lat pozbawienia wolności to maksymalny wymiar kary, ale sąd zdecydował, że 45-latek będzie mógł starać się wyjść na wolność później niż zakładał. To próg formalny.
3: Warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez niego 20 lat z kary pozbawienia wolności.
2: Sprawca gwałcił i wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety oraz małoletnie dziewczynki. Ofiar było aż 9. Znęcał się także nad zwierzętami. Część przestępstw nagrywał i udostępniał w sieci. Nawiązki dla poszkodowanych zostały podwyższone, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw prokurator Małgorzata Krajewska.
4: Większość zarzutów podniesionych przez prokuratora zostało uwzględnione.
2: Wyrok jest prawomocny.
1: Nawet kilka dni może zająć się Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych. Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań oraz firmę Enelmed. W całej Polsce we wczorajsze popołudnie zawoły syreny policyjnych radiowozów. Mundurowi oddali w ten sposób hołd tragicznie zmarłemu sierżantowi Natanowi Sienioroniowi, który został śmiertelnie postrzelony na służbie podczas wykonywania czynności w Kraśniku Górnym.
5: Uroczyście ślubujemy służyć wiernie narodowi i tam w naszej rocie padają właśnie te słowa, że nawet z narażeniem życia, nawet poświęcając to, co mamy najbardziej wartościowego, czyli swoje życie, my jako policjanci to wiemy. Tylko bardzo nam zależy, żeby obywatele o tym wiedzieli.
1: Mówiła w rozmowie z RMF FM inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Pochowany wczoraj funkcjonariusz miał zaledwie 29 lat.
6: Są i takie fakty.
1: W Stegnie, niewielkiej miejscowości nad Zatoką Gdańską, ścięto wieżę XVII-wiecznego kościoła. Miedzianą kopułę i część drewnianej konstrukcji zdjęto za pomocą dźwigu, aby przeprowadzić duży remont. O trwających pracach nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z panem Wickiem, mieszkańcem Stegny, który z tym kościołem związany jest od lat.
7: Kopuła tej wieży jest na ziemi już.
8: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno to wszystko. I teraz trzeba to od nowa odbudować. Teraz dzisiaj rozbierają już całość, bo już mają ten dźwig.
7: Wieża jest ścięta. Kopuła stoi obok, a tu jest nowa konstrukcja?
8: Nowa konstrukcja, całkowicie nowa, pobudowana w ten sam styl, ten sam sposób, jak budowano kiedyś.
7: Na niej stanie ta kopuła?
8: Na niej stanie ta kopuła, tu nie ma żadnego gwoździa, nie może być gwoździa. Jeśli by były gwoździe, to tylko gwoździe kute.
1: A zdjęcia ściętej wieży zobaczycie na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Wśród głównych tematów ceny na stacjach paliw.
9: Zaskoczony pan był, panie ministrze, decyzją wczorajszą prezydenta, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej współpracownicy mówili, ani kroku wstecz, niekonstytucyjnie, nic się nie zmieni.
10: Każdego dnia moim zdaniem było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze, więc każdy dzień jakby osłabiał nieco zaskoczenie. Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk. Wygrali Polacy, ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji.
11: Jak wiem, dla prezydenta też brawo, no bo podpisał ostatecznie.
10: Brawo dla prezydenta za ten podpis, więc podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen mniej więcej złoty 20 zł.
9: Czyli od
10: 30
9: soboty, bo słyszeliśmy od weekendu w tej chwili. Już wiemy, że to będzie sobota, a nie niedziela.
10: Powiedziałbym od soboty, od niedzieli. No, im szybciej, tym lepiej. Z naszej perspektywy również. Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko.
9: Czyli rozumiem, że jest taka szansa, że to będzie już w sobotę.
10: To może precyzyjniej, bo to rzeczywiście, żeby dobrze wybrzmiało. Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Polacy zapłacą około złoty 20 zł 30 mniej na litrze. Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
9: Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej bazy. Ja rozumiem, że te rozmowy się toczą. My trochę zwlekamy, żeby poczekać do wyborów połówkowych i zobaczyć, co się wydarzy.
10: Nie, to nie ma żadnego związku. To znaczy, z naszej perspektywy, im szybciej pojawią się tu żołnierze amerykańscy, im szybciej zamkniemy kwestie organizacyjne, tym lepiej.
9: Czyli żadnej zwłoki nie ma w Ministerstwie
10: Obrony Narodowej? Na pewno nie z naszej strony.
9: Trwają prace, a ze strony amerykańskiej? Widać
10: nie sądzę. Ja mogę odpowiadać za to, co jest po naszej stronie. I po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Panie redaktorze, bo to jest tak. Bazy amerykańskie to jest ogromna inwestycja w polskie bezpieczeństwo, ale to jest też ogromna inwestycja finansowa.
9: No to jest jasne, to są ogromne pieniądze, tak. To są potężne...
10: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie, no ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
9: Wróćmy do... ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, ustawy tej przedwojennej czy prewojennej. Na jakim jesteśmy etapie?
10: Resort Obrony Narodowej od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być taką właśnie ustawą przedwojenną. Takim opracowaniem czy dopracowaniem stanu pomiędzy, po to, żeby stan wojny nigdy nie nastąpił. To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
9: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak?
10: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Mhm. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie, wtedy kiedy ona przejdzie ten tryb konsultacyjny w ramach samego resortu.
9: Wkrótce to znaczy w ciągu kilku dni?
10: Nie chcę być tu zakładnikiem własnych słów. Po prostu im szybciej, tym lepiej. Pracujemy tutaj z pełną intensywnością.
9: Przedwojenna ustawa dotycząca przygotowania państwa na wojnę, a pobór? Ostatnio nawet Sławomir Mentzen powiedział, że trzeba by przywrócić pobór młodzi mężczyźni.
10: To Sławomir Mentzen, mam wrażenie, może chciałby poboru, ale na pewno nie chciałby, żeby w armii ani w policji służyły kobiety.
9: To już wiemy, tak, to rzeczywiście powiedział.
10: Ale trzeba przyznać, powiem panu, tak zupełnie serio, ja wczoraj napisałem, ale chciałbym to powtórzyć, trzeba być tutaj jakimś kompletnym pajacem, żeby nie dostrzegać służby kobiet w Wojsku Polskim, w policji, w służbach, które, no, to jest około 20-30% w zależności od służby. To jest wariactwo. Znaczy, to jest Afganistan, taki ciężki Taliban, który mamy w Polsce, ale też jest to totalnie taka głupia wypowiedź. Taka, wie pan, z natury durnej, głupiej, złej pod każdym względem.
9: Znaczy, rozumiem, że Sławomir Mentzen sugeruje, że kobiety by sobie z nim nie poradziły. To znaczy,
10: jakoś
9: że...
10: z Wiplerem sobie poradziły, nie?
9: No te zdjęcia cały czas krążą po sieci.
10: No myślę, że nasi słuchacze też warto, żeby zerknęli na to zdjęcie. Nie wiem, czy to się pojawiło na stronie RMF FM, ale zachęcam państwa. Ten Wipler, który pijany awanturował się gdzieś w restauracji, został powalony właśnie przez policjantkę. Wipler, dość taki rosły mężczyzna. Myślę, że z Mentzenem też nie byłoby problemu, no ale chyba to jest jakaś trauma po stronie Konfederacji.
9: Oczywiście znęcanie się nad Sławomirem Mentzenem jest przyjemnym zajęciem, ale ja jednak wrócę do pytania. Pobór? Przywrócić? Bo oczywiście z perspektywy Sławomira Mentzena to jest kolejny strzał w stopę. To znaczy najpierw zraził do siebie kobiety, a potem młodych mężczyzn. Ale pytanie jest istotne. Ono jest stawiane. Czy nam jest potrzebny pobór?
10: Pan, ono jest bardzo istotne i pamiętajmy, że pobór nie został zlikwidowany, tylko pobór został zawieszony. Bardzo często to podkreślamy. To znaczy, istnieje w oczywisty sposób szuflada w sztabie generalnym, która zakłada wariant odwieszenia poboru. Na razie takiej potrzeby nie ma. I powiem panu dlaczego. Dlatego, że my dzisiaj bazujemy na ochotnikach, którzy przychodzą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jeżeli mamy ochotników, to nie musimy mieć poboru.
9: Natomiast ale jeżeli... starcza tych ochotników?
10: W tej chwili jest to około 40 tysięcy ludzi, którzy przechodzą rocznie szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i jest to też oczywiście szkolenie rezerwistów Wojska Polskiego. Więc na tę chwilę tak, jeżeli to się zmieni, to oczywiście ta dyskusja wróci.
9: A my jesteśmy w ogóle gotowi na to, żeby rocznie, no bo jeżeli byśmy mieli szkolić maturzystów na przykład, to jest około 300, a nawet 400 tysięcy osób rocznie. Jesteśmy w stanie przeszkolić taką grupę rocznie?
10: Ale pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy pobór,
9: to nie wszyscy szli.
10: To szkoliliśmy około 90-100 tysięcy ludzi rocznie, więc to jest inne pytanie. To jest pytanie, jaką potrzebę ma armia, jeżeli chodzi o kwestię szkolenia rezerwistów.
9: 40 tysięcy wystarczy armii?
10: Wie pan, z perspektywy ministra obrony narodowej, to oczywiście im więcej osób jest przeszkolonych, tym lepiej. My dlatego zrobiliśmy cały szereg szkoleń dodatkowych. Pan miał tutaj ostatnio, kto to był? Chyba pan poseł Bocheński.
9: Tak, mówił, że nie był szkolony, pan mu zaproponował, to widział.
10: Tak, ale mówił, że nie był szkolony, ale też był ktoś chyba ostatnio z Konfederacji i mówił, że on w ogóle nic nie wie. Znaczy,
9: to Michał Wawer to mówił u nas w RMF.
10: On to naprawdę nie wymaga specjalnej trudności i też powiem to dzisiaj, żeby każdy wiedział. Prawie każdy, ale raczej każdy ma telefon komórkowy. 10 milionów obywateli ma mObywatela. 8 sekund, uwaga, 8 sekund zajmuje, żeby zapisać się na szkolenie obronne w Wojsku Polskim. To naprawdę nie wymaga specjalnej wiedzy. Więc jeżeli poseł na Sejm RP mówi, że on w ogóle nie wie, mimo że taka oferta była skierowana też do posłów i kilkudziesięciu posłów się już przeszkoliło, to znaczy, że on nie spełnia podstawowych kryteriów w ogóle, żeby zajmować się byciem posłem. No tak mi się wydaje. Jest jakaś podstawowa wiedza.
9: Może jeszcze nie opracowali komórek. Panie ministrze, to pytanie jeszcze o donacje, o których powiedział ostatnio Andrzej Sybicha. Podziękował Polsce za to, że Polska, Hiszpania i Belgia przekażą Ukrainie kluczową amunicję do myśliwców F-16. Ile tej amunicji przekażemy?
10: Nie mogę mówić o donacjach, bo jest to dokument zastrzeżony.
9: No ale minister Sybicha powiedział.
10: Wiem, ale no, ja jestem związany polskim prawem, więc...
9: Ale nie uszczupli to naszych zapasów, bo nie. To jest, jak rozumiem, kluczowe pytanie z perspektywy Polaków.
10: Odpowiem, bo nie chcę się odnosić do tej wypowiedzi, zamykamy to i przejdziemy do rozdziału, o którym mogę powiedzieć.
9: Dobrze.
10: Więc ten rozdział wygląda tak. Polska jest producentem amunicji 20 mm do samolotów F-16. Jesteśmy producentem, więc w żaden sposób jakiekolwiek ewentualne przekazanie tego typu amunicji nie uszczupli naszych zasobów. Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. Wie pan, w ciągu ostatniego czasu, w ciągu tych ostatnich tygodni Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska. Oczywiście.
9: Czyli chce pan powiedzieć, że przekazując tą amunicję też bronimy Polski?
10: To zdecydowanie chcę powiedzieć. Natomiast one oczywiście wymierzone są w zachód Ukrainy. Co nie znaczy, że część z tych dronów nie może dolecieć do Polski. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Cała rozmowa do przesłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobra, dobra, dobra. Noska.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Nawet 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. W faktach także polska polityka Mateusz Morawiecki zapowiada samodzielny start Rozwoju Plus w przyszłorocznych wyborach. A jeśli nie macie planów na weekend, to podpowiadamy, gdzie warto je spędzić. Jest akt oskarżenia w sprawie Ukraińca zatrzymanego z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę z udziałem przedstawicieli rządu tuż przed jej oficjalnym otwarciem. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jakie są ustalenia śledczych? Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Ukraińc jest przedsiębiorcą. Miał uczestniczyć w targach. Przyjechał z Ukrainy do Kielc z dwoma partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusze w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
1: Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, zapowiada szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Były premier wcześniej mówił też, że najpóźniej do połowy października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Ruch, przypomnę, powstał po rozłamie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Czarne, lepkie grudki, które Bałtyk wyrzucił na plażę Odrowów aż po Wicie, to substancja ropopochodna. Potwierdziły to badania laboratoryjne. Nie udało się jednak ustalić, czym dokładnie jest to zanieczyszczenie, ani skąd trafiło do morza. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Badania wskazują, że to olejowa substancja petrochemiczna, złożona głównie z ciężkich węglowodorów, więc nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Sprzątanie pozostałych odcinków trwa. Urząd bada też, skąd zanieczyszczenie trafiło do morza. Pobrano próbki z podejrzewanej jednostki, ale szanse na jednoznaczne wskazanie ewentualnego sprawcy są niewielkie.
1: Dobra wiadomość na weekend. Posprzątane plaże w Ustce są już otwarte. To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach zorganizowano z tej okazji obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
5: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było to linii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
1: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce. Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z pienińskimi flisakami. Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
6: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
7: Co było najładniejsze?
8: Widoki.
9: Flisa.
8: Opowieści flisaka.
10: Tak.
7: Kolory? Kolory już jesienne?
10: Kolory mało jeszcze.
7: Jeszcze mało,
10: ale już zaczynają. Mało
7: kolorów. Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
10: Wspaniale. Jest wspaniale, polecamy wszystkie. Piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
7: Złoto, żółć, pomarańcz.
10: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
7: To zazdroszczę trochę.
10: To zapraszamy.
7: Jest czego?
10: Jest.
1: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Pałachicki. A my z kolejnymi faktami napłyniemy punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android. Disco X on the

0: poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. A zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Od dziś paliwo jest tańsze. Rząd przywrócił pakiet CPN. Posłuchajcie, ile za paliwo zapłacicie w ten weekend. W faktach również o kolejnym możliwym wycieku danych medycznych, a także o sukcesie biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Polacy pokonali Rumunię aż 6-0. $6,73 za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
2: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie prowadzenia pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
3: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co do zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
1: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tę sprawę Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się natomiast, czy doszło do wycieku danych z systemu używanego przez gabinety stomatologiczne. Weryfikację w tej sprawie prowadzi Centrum E-Zdrowia. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. W cyklu Twoje zdanie w RMF24 sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
4: Samo wynajmowanie mieszkania.
5: Czyż za mieszkania?
4: 1200, 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
6: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
5: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
7: Co jest największym wydatkiem?
8: Mieszkanie i dojazd.
7: Skąd na to brać pieniądze?
8: Rodzice w tej chwili to jest najlepsza opcja.
9: Przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
4: Tak, są słoiki.
7: Pani je tylko to, co rodzice przygotowali.
4: Oczywiście.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dla studentów średni koszt utrzymania w Polsce to ponad 4000 zł miesięcznie, informuje Związek Banków Polskich w swoim raporcie Portfel Studenta.
10: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Polacy ze zwycięstwem w piłkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. Gole strzelali także Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Jedna z bramek, samobójcza, po strzale Przemysława Frankowskiego odbiła się od rumuńskiego obrońcy i wpadła do siatki. Rumunia przez większość meczu grała w dziesiątkę po czerwonej karce dla Radu Dragusina.
11: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. A jeśli była, to rzeczywiście rozwiązywaliśmy te problemy dosyć dobrze.
1: Tak, to spotkanie podsumował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Jak dotąd na koncie biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów remis z Bośnią i Hercegowiną, porażka ze Szwecją i zwycięstwo z Rumunią. W poniedziałek kolejny mecz, naszymi rywalami ponownie Bośniacy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu.
13: Huawei to say, at least I did it my way. Huawei to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel

0: słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia zreagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
3: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. No. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie. To była to taka wielka zmiana mentalności. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
1: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski, a o najnowszych i najważniejszych faktach o poranku opowie wam Bogdan Zalewski. Zapraszam w jego imieniu już teraz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wieża Eiffel. Poranek, no nie? Jeszcze raz.
0: Kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Zamieńcie się w słów kierowcy na trasie S52 w okolicy Międzyświecia w Śląskiem oraz na obwodnicy Lublina. Tańsze są paliwa na stacjach, podamy ceny. Polska gromi Rumunię na Stadionie Narodowym. Wynik imponujący 6-0, w tym 3 gole Roberta Lewandowskiego. W Krakowie sądowa porażka Łukasza Gibały. W Szawnicy tłumy, jakich dawno nie było. Poważne są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów w pobliżu Międzyświecia dwa samochody zderzyły się z dziką zwierzyną. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Bielska Białej. Wciąż są utrudnienia na S12 pomiędzy węzłami Lublin, Czechów i Rudnik. Wieczorem w zderzeniu dwóch ciężarówek i pożarze jednej z nich zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Przez całą noc nieprzejezdna była jezdnia w kierunku Warszawy, ale właśnie odblokowano tam lewy pas. Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
4: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
3: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonsekwencji.

0: konstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
1: Jest pierwsze sądowe orzeczenie w trybie wyborczym przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Sąd okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Ma to uczynić na Facebooku oraz na antenie RMF FM, ponieważ to w naszej porannej rozmowie padły wspomniane słowa. W porannych faktach Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Łukasz Gibała nie potwierdził przed sądem słów wypowiedzianych na antenie.
2: Dzień dobry. Przede wszystkim nie wskazał, którzy radni Koalicji Obywatelskiej mieliby zapowiedzieć taką współpracę.
3: Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje. W związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnic, żeby cię fair przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
2: Mówił jeszcze przed rozpoczęciem procesu Łukasz Gibała. Jednak 19 krakowskich radnych koalicji podpisało oświadczenia, zaprzeczając słowom kandydata na prezydenta. I te podpisy przedstawiono w sądzie.
4: To jest jednoznaczne oświadczenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej przyjmujące dowody tego, że nie jest to, jak Łukasz Gibała mówił.
2: Podsumował Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej. Drugi zaplanowany na piątek proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku.
5: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Reprezentacja Polski nie dała szans Rumunii. Nasi piłkarze wygrali w Lidze Narodów aż 6-0. Dziennikarz RMF FM Patryk Serwański z trybun oglądał wczorajsze spotkanie. Witamy, Patryku. 3 gole na Stadionie Narodowym w Warszawie strzelił Robert Lewandowski, no i zbliża się do magicznej granicy.
6: Licznik Lewandowskiego w reprezentacji wskazuje już 92 bramki. Wczoraj 7 hat-trick w drużynie narodowej. Setka wydaje się więc realna, ale w najbliższym meczu Lewy na pewno nie poprawi tego dorobku. Będzie pauzował za żółte kartki w pojedynku z Rumunią. Dostał drugie takie upomnienie w Lidze Narodów, zatem będzie zawieszenie na jeden mecz. Wczorajsze spotkanie początkowo było wyrównane. Wszystko odmieniła czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Długie podanie do Lewandowskiego, napastnik przejmuje piłkę w polu karnym, a obrońca go odpycha. Sytuacja, która początkowo nie wyglądała na groźną, z perspektywy Rumunów ostatecznie odmieniła mecz.
7: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
6: Mówił Sebastian Szymański. Do przerwy 1-0, na początku drugiej połowy 2 gole w 5 minut i potem już Rumuni zrezygnowani i zdekoncentrowani przyjmowali kolejne ciosy.
1: Szczawnica tętni turystycznym życiem. Uzdrowisko dawno nie widziało takich tłumów na początku października. Jak przypomina reporter RMF FM Maciej Pałachicki, na tydzień przed słynnym Redykiem. Jak się spędza czas w Szczawnicy poza letnim sezonem?
8: Bardzo fajnie, bo zbliża się jesień. Przekwity już są, kolory się robią, przepięknie jest. To prawda, wody trochę mało.
9: Ale za to słońca dużo. Ptaki
8: narzekają, ale dla nas jest super. Naprawdę, polecam.
9: A to warto przyjechać o tej porze?
8: Jak najbardziej.
10: Teraz tak, bo jest mniej turystów, znaczy mniejsze natężenie ruchu, że tak powiem.
11: No o tej porze roku jesteśmy pierwszy raz.
9: No i jak się podoba?
10: Super, super jest. Świetnie. Pogoda nam dopisała, no to jakby niczym lato jeszcze.
11: Piękna jesień.
12: Fajnie, my jesteśmy pierwszy raz.
9: No i jak się podoba?
12: Podobadam się.
13: Byliśmy na spływie Dunajca, było cudownie.
1: Nie dziwię się tym opiniom. Szczawnica to perła w całej kolekcji polskich uzdrowisk, a spływ Dunajcem z dowcipnymi flisakami sama radość.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

0: Łączą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragedia na drodze na Opolszczyźnie. Na krajowej trasie numer 11 w Biskupicach pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jest jedna osoba śmiertelna. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Groźny wypadek drogowy w Australii. W Newcastle na północ od Sydney rozpędzony samochód wjechał w tłum kibiców. Rannych zostało 9 osób. Kierowca, który prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, został zatrzymany. Kibice oczekiwali na drodze na przejazd autokaru z zawodnikami drużyny Newcastle Knights, która jutro ma zagrać w Sydney w wielkim finale krajowych rozgrywek rugby. Wielkiej fali turystów w tak piękną pogodę spodziewają się w weekend władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ostrzegają przed problemami z parkowaniem. Przydatne informacje zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
2: Dzień dobry. Po 11 na niektórych parkingach może zabraknąć wolnych miejsc. Uprzedzają władze parku i dodają, że może tak być na Przełęczy Wyżnej, Przełęczy Wyżnianickiej i w Wołosatem. Dlatego lepiej być wcześnie rano albo szukać miejsca postojowego w Ustrzykach Górnych przy wejściach na Caryńską i na Szeroki Wierch. Z kolei idącym do Nowej Chatki Puchatka Bieszczadzki Park Narodowy podpowiada parking tuż obok Górnej Wetlinki.
1: Za pół godziny podamy raport o warunkach w Tatrach. Tu także będzie pięknie. Pięknie. To jest piknie, jak mówią górale. Ale już bez żartów w wyższych partiach gór.
3: Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedno z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach.
1: Kto planuje wędrówki w Tatrach, lepiej niech wcześniej posłucha faktów RMF FM o 8.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No i 7.32, pierwsza sobota października. Swetry już wyszły z szafy.
4: RMF Dance.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, warto posłuchać. Ostrzegamy kierowców, jedźcie ostrożnie. Znów od rana informujemy o wypadkach, tym razem na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Są też dobre informacje dla zmotoryzowanych. Od północy potaniały paliwa. Nasz reporter przystanął wozem na stacji benzynowej w warszawskim Ursusie. Potem krótki, ale znaczący raport wojenny z Ukrainy. A w faktach sportowych RMF FM radość po rozgromieniu Rumunii w Warszawie. Zderzenie trzech samochodów na krajowej drodze numer 73 w Strzegocicach na Podkarpaciu. To trasa Pilzno-Brzostek. Jest jedna osoba poszkodowana. Droga jest zablokowana. Utrudnienia też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 24 na odcinku Pniewy-Lubosz. W Karolewicach zdarzyły się ciężarówka i auto osobowe. Trasa jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazd. Ceny paliw w dół. Od północy mniej zapłacimy za benzynę i diesla. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Reporter RMF FM Michał Krasoń jest na stacji benzynowej przy ulicy Traktorzystów w warszawskim Ursusie, Michale, prawda?
3: Dzień dobry, kłaniam się, tak jest.
2: Witamy serdecznie. Ile dziś trzeba zapłacić za paliwo? Przypomnij.
3: Na pylonie maksymalne ceny ustalone przez ministra energii, czyli 6,73 zł za litr benzyny i 7,88 zł za litr diesla. To odpowiednio około 1,40 zł i 1,30 zł mniej niż wczoraj. A kierowców dziś od rana na stacjach naprawdę sporo.
4: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Tak kieszeni obywatela lepiej.
5: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.

0: No, przedsiębiorcy także na obniżce skorzystają, ale faktycznie nieco mniej. Obok VAT-u obniżona została także akcyza. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Z warszawskiego Ursusa, Michał Krasoń.
1: Ale to nie koniec. Temat programu Ceny paliw niżej rozwiniemy za pół godziny. Gośćmi Krzysztofa Ziemca w audycji Sprawdzam będą przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber oraz poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Rafał Komarewicz. Ceny paliw niżej. Będzie energetycznie. Bądźcie z nami o 8.30. Siły Putina znów z powietrza atakują Kijów. Jak poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, rosyjskie drony uderzyły w most północny na Dnieprze, kluczową przeprawę w stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ataki na mosty to nowa taktyka Kremla. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Warto przeczytać.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
1: W górach w ten weekend zapowiada się pogoda marzenie. Idealna do górskich wędrówek, ale uwaga, nie wszędzie. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Tam ciągle leży śnieg, ostrzegają ratownicy Topr.
3: To nie jest puszek. Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce. Jest przepiękna pogoda, mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie, no ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt. Trzeba mieć olbrzymie umiejętności.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Grzegorz Kubicki. Nie miejcie w Tatrach wygórowanych ambicji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zapraszam Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
4: Dzień. Bardzo dobry, w końcu. Najlepiej zawsze byśmy chcieli oglądać taką piłkarską kadrę. Polska rozbiła grającą większość meczu w osłabieniu Rumunię 6-0 w Lidze Narodów. A Robert Lewandowski zaliczył hat-trick i w całej swojej karierze dla reprezentacji strzelił już 92 gole. Świetny występ biało-czerwonych na trybunach Stadionu Narodowego obserwował Patryk Serwański. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Można odebrać to zwycięstwo jako wotum zaufania piłkarzy wobec selekcjonera. W przeszłości widzieliśmy wiele spotkań, w których kadra grała zachowawczo. Miała przewagę, ale starała się wygrać najmniejszym nakładem sił. Wczoraj drużynie zależało na tych bramkach. Druga połowa to widowiskowa gra, no i właśnie poszukiwanie kolejnych goli. Efekt to choćby hat-trick Roberta Lewandowskiego.
6: Trener jest super, uważamy, że naprawdę bardzo dobrym trenerem i każdy jest za trenerem. Trener jest dobry i będzie dobrze.
5: Tak mówił jeden z liderów drużyny Piotr Zieliński. Oby było dobrze w poniedziałek w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną.
4: Do Sarajewa Polacy wylatują po południu. A więcej o meczu kadry za kilka minut w radiu RMF 24. Gościem Andrzeja Kochuta będzie były selekcjoner piłkarskiej kadry Jerzy Engel. W drugim meczu naszej grupy korzystny wynik. Bośnia zremisowała ze Szwecją 1-1. Opóźnia się spotkanie Igi Świątek z Chinką Gao w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Powinno się zacząć jednak za kilka minut, bo zakończyło się spotkanie Alexa de Minora z Kentonem Alisem. Wygrał ten pierwszy Australijczyk. Wczoraj do ćwierćfinału w Pekinie awansował Hubert Hurkacz. Jutro zagra z Rosjaninem Haczanowem. Stołeczne kluby wygrywają w nowym sezonie basket ligi. Koszykarze Legii, mistrzowie Polski po zaciętym spotkaniu pokonali w Słupsku Czarnych 79-76. Bardzo przekonująco natomiast wygrały Dziki Warszawa w Sopocie z Treflem różnicą prawie 40 punktów. 102-63.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween.

0: przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki którym
1: słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
2: Kierowcy na autostradzie A1 w Śląskiem. Noga z gazu pomiędzy węzłami Dębieńsko-Rybnik. W pobliżu Czerwionki-Leszczyn samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gorzyczek. Zmotoryzowani, mamy sygnał z trasy S6 pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem w Pomorskiem. W pobliżu Bobrownik bus uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Lęborka nieprzejezdny jest jeden pas. Uważajcie na siebie i innych. Słuchajcie w autach radia RMF FM. To była próba zamachu terrorystycznego. Tak środowy dramat w samolocie linii Fly Dubai określił prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przypomnę, na wysokości 10 tysięcy metrów, na pokładzie maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot zaatakował i groźnie ranił kapitana. Stery przejęli piloci w cywilu, którzy lecieli samolotem jako pasażerowie. Pochodzący z Omanu napastnik został zatrzymany. Bohaterski kapitan dochodzi do zdrowia w szpitalu. Na pokładzie było ponad 170 podróżnych. Nikomu nic się nie stało. Rząd premiera Sebastiana Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. Oto medialne echa tych rozmów. Na linii nasz nadsekwański korespondent Marek Gładysz.
3: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają między innymi lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
4: Pytamy o fakty.
2: W RMF FM i internetowym radiu RMF 24 czas na program Sprawdzam. W warszawskim studiu są już Krzysztof Ziemiec i jego goście. Witamy panów.
5: Tak, witam. Już sprawdziliśmy rzeczywiście cenę na stacji paliw. Teraz sprawdzamy, co powiedzą politycy. Łukasz Schreiber, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle. Rafał Komarewicz, Klub Parlamentarny Centrum. Zacznę od pana, panie pośle.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
6: Znaczy, ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę, jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
5: No to pałeczka po stronie rządu chyba.
6: No nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak, bo to tak jakby...
5: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to,
6: ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązanie, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że prawo działa wstecz.
5: To jeszcze jedno krótkie pytanie,
6: panie redaktorze,
5: do pana.
6: Dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
5: Okej. Okay. No to Łukasz Schreiber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
7: Tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
5: Trochę tak jest dzisiaj w Polsce.
7: Wie pan, ale wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby i media, i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
5: On wcześniej
7: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
5: Ale obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano.
7: Świetnie.
5: Benzyna poniżej 7.
7: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier, i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy złożona.
5: To było dawno temu, dzisiaj inflacja jest wyższa, więc cena niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan Rafał Komorowicz ma inne zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem zapelował
7: nie była
5: do premiera
7: do osiągnięcia, Obniżkę. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent zrobił ten projekt ustawy, który przedstawił. I dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
5: Wróćmy do paliw.
7: W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do procedowania.
5: Czy jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
6: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy, jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się, i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
5: Podobno ja bym chciał, żeby... Dwa razy obiecać, to jak raz dać.
6: Że do pani operatora, no widzi pan, no to
7: odnosi
6: są...
7: się pan do klasyka.
6: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o
5: chciał, i nasi słuchacze, również, ale wy robicie wszystko,
6: ale
5: żeby tak nie było.
6: Ale widzi pan, ale politycy...
7: Nie, no, ale kto robi?
6: Politycy opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca ceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
5: Nie wierzę w to, co słyszę. Pokażę. Pan znów krytykuje premiera.
6: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera. Bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
7: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy z Rozwoju Plus.
5: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
6: Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to jest dobrze. To jest tak samo, widzi pan, no ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
5: To mam jeszcze
6: czyja
5: jedno
6: jest wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje. A przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
5: Łukasz Schreiber, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
7: Wie pan, tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale
5: gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
7: Wiem co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
5: Natomiast
7: na obniżki cen paliw nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa, agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. Tak? No tak, ale to ma wpływ nawet na, znowuż na nasze zadłużenie.
5: Kończy się nasze okienko w dużym radiu, więc Pani, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście takie, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
6: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
5: Natomiast, ale pani z tej koalicji, która wspiera rząd.
6: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów, mimo że nic się nie wydarzyło. Czyli nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego przyspieszonego rozwoju w Polsce. Pytanie dlaczego?
5: Nie. Ciąć koszty społeczne?
6: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika. Bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić. Dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
5: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber, dziękuję panom, dziękuję słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl na nasze media społecznościowe. Tam dalsza część gorącej dyskusji, jak słyszycie.
2: Bardzo dziękujemy. Brakujące pieniądze w kasie państwa oraz paląca sprawa paliwa, plemienna walka między premierem a prezydentem, to były główne tematy tej energetycznej debaty. Krzysztof Ziemiec oraz przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber i poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Rafał Komarewicz, który, jak słyszeliśmy, czuje się lekceważony przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Warto słuchać nadal w sieci. Powiedz sobie, sprawdzam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: everybody. Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu ponownie Bogdan Zalewski. Zaczynamy fakty.
2: Paląca sprawa paliwa, plemienna walka między premierem a prezydentem. To temat porannej rozmowy. Coraz więcej fałszowanych leków trafia do Polski.
3: W przypadku produktów leczniczych o ponad 72%, to jest około 150 tysięcy sztuk tego rodzaju wyrobów.
2: Mamy świeże dane po serii kontroli. Grzybiarze, uważajcie w lasach, łatwo można się zgubić. To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
4: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
2: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Przypomnę, dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, przypomniał jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
5: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam.
6: Fakty ważne dla kierowców.
2: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na krajowej drodze 65 w Knyszynie na Podlasiu. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. W wielu regionach Polski utrzymują się poranne mgły. Ostrzegacie dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Z trasy zadzwonił do nas pan Andrzej.
7: Powiedzcie, że na S5 z Poznania w kierunku Wrocławia jest potężna mgła. No i powiedzcie kierowcom, żeby włączyli światła mijania przynajmniej, nie jechali na dziennych, bo co chwilę, co drugi kierowca wyłania się z mgły jak jakieś zombie, po prostu bez świateł, nie?
2: No, więc mówimy, kierowcy, nie bądźcie zombie. Oto krótkie przypomnienie, jak prawidłowo używać świateł przeciwmgielnych.
8: Włączamy je w autach po to, by z przodu podświetlić drogę pod mleczną zawiesiną, powodując doświetlenie drogi przed nami. Zadaniem z kolei tylnych świateł przeciwmgielnych jest poprawa naszej widoczności w trudnych warunkach atmosferycznych dla innych. Jednak to bardzo mocne światło czerwone przy dobrej przejrzystości powietrza może oślepić.

0: tych, którzy będą jechali za nami. Zgodnie z przepisami, kierujący może używać tych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów.
1: Przypominał podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Mamy jesień, a to oznacza, że poranne czy wieczorne mgły zostaną z nami na dłużej. Bądźcie ostrożni. Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łyskiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
2: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
3: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
4: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
1: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wydelka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek i Czarku, odkrycie?
8: Odkrycie, wszystko na to wskazuje. Wczoraj świetnie zagrał z Rumunią, 6-0 wygraliśmy, przypomnę. Ale i w poprzednich spotkaniach szło mu co najmniej nie najgorzej. O Wiktorze Nowaku ze Slavii Praga selekcjoner Jan Urban po meczu powiedział: odkryliśmy nowego pomocnika dla reprezentacji. Więc chyba odkrycie rzeczywiście. Piotr Zieliński natomiast o młodszym koledze mówi tak.
9: No to jest w ogóle taki chłopak, który gdzieś tam nie boi się ani pytać, ani gdzieś coś też powiedzieć. I myślę, że tutaj mówimy o chłopaku, który naprawdę super się wkomponował, ale też inni młodzi, czy Regułka, czy Pietucha, mają jakość, mają charyzmę i chcą tej reprezentacji pomóc i w niej zaistnieć.
8: Regułka, Pietucha, niestety Mońka nie zadebiutował w kadrze i jedzie teraz na U21 na poniedziałkowy mecz z Włochami, który zdecyduje o awansie na Euro. Adrian Siemieniec oraz sędziowie. Wojciech Kiraczkowski ukarani przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i dostał 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem byłego sędziego Marcina Borskiego jest to kara adekwatna.
10: Możemy dyskutować, czy to powinno być 4 mecze, czy 8 meczów, ale trener zainicjował ten proces, wpadł na taki pomysł. No, chciał tutaj troszkę wywrzeć presję na sędziego, pomóc swojej drużynie, no zachował się nie fair.
8: Sędzia Arkadiusz Wójcik został zawieszony na 2 lata, a Paweł Raczkowski dostał 50 tysięcy złotych grzywny. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl w zakładce Sport. Na koniec sprawdzamy, jak radzi sobie Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Prowadzi z Chinką Gao, wygrała pierwszego seta 6-2. Chinka wygrała teraz pierwszego gema. W drugim secie serwuje Iga Świątek i trzymamy kciuki.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
6: RMF Dance.

kiedy naszało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Alert na Litwie. Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte. Poderwano też myśliwce NATO w związku z wykryciem drona lecącego z terytorium Białorusi. W Teatrze Muzycznym w Łodzi dogrywka kostiumowa. Ostatnia wyprzedaż strojów scenicznych cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że postanowiliśmy otworzyć magazyn także dziś, od 10:00, mówi Anna Korzon-Wnukowska z teatru.
2: Nasi klienci łowią przede wszystkim sukienki, spódnice, czasami bardzo konkretne rzeczy nam wskazują, na przykład mundury z okresu napoleońskiego. Więc pomagamy, szukamy i staramy się uzupełniać ten towar, w cudzysłowie, na bieżąco, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
1: W kostiumowym skarbcu teatru będzie można burzować do 16:00. Z faktami wracamy za pół godziny, a teraz jeszcze przypomnienie o dwóch ważnych rocznicach. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Mistyk i stygmatyk zmarł w Asyżu 3 października 1226 roku. Jego doświadczenia doprowadziły go do przekonania, że życie jest krótkie i ulotne, a rzeczy materialne nie dają szczęścia. Odkrył, że pełni szczęścia można doświadczyć jedynie jednocząc się z Bogiem. Zwraca uwagę franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dziś mija 30 lat od przyznania literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Kiedy 3 października 1996 roku Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt, polska poetka chciała tylko dokończyć wiersz w zakopiańskim pensjonacie. Frapujące o tych kulisach napisała nasza dziennikarka Joanna Potocka na rmf24.pl. Telefon, który zmienił wszystko. Przeczytajcie koniecznie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Friends with the monster, the sound of my bed. RMF Dance.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Kłaniam się i zapraszam. Ceny paliw rozpaliły emocje wokół dziurawego polskiego skarbca. Napięty budżet. Tematem ożywionej dyskusji w porannym programie Krzysztofa Ziemca Sprawdzam. Iga Świątek wygrała pojedynek z Chinką Xin Yu Gao. Już dzisiaj w stolicy zawody Biegnij Warszawo. A czy to znaczy wrzuć wsteczny bieg kierowco? O wszelkich zmianach w ruchu opowie już za chwilę reporter RMF FM. Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił się przy okazji rozmowy dzisiejszej, a przy okazji też unaocznił, jak duży mamy deficyt finansów publicznych, jak bardzo napięty jest budżet. Czy czeka nas zatem epoka oszczędności? O to swoich gości pytał Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam. Witam serdecznie, Krzysztofie.
2: Jestem czułem.
1: Tak, gospodarz rozmowy z nami ponownie w studiu. Zatem, co przed nami?
2: No, nasi gości potwierdzają, że zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji budżetowej, że trzeba działać szybko, ale odpowiedź jest trudna, choćby z jednego powodu, który ujawnił poseł Rafał Komarewicz na naszej antenie, który jest przecież politykiem partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej. On powiedział, że minister finansów nie ma czasu na spotkanie z nim i rozmowę.
3: Ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
2: No ten fakt mocno zdziwił drugiego gościa, Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którego z kolei pytałem o to, czy będą cięcia wydatków. On mówi tak, trzeba podejść racjonalnie i przede wszystkim poprawić, ale dochody budżetu.
4: Oni podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją.
2: No, przypomnę, że na ten moment deficyt budżetowy wynosi 156 miliardów złotych.
1: Całą cenną rozmowę Sprawdzam mamy na rmf24.pl. To fakty drogowe. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Na jezdni w kierunku Zgorzelca nieprzejezdny jest jeden pas. Spore utrudnienia czekają dzisiaj kierowców w Warszawie. Po zeszłotygodniowym maratonie dzisiaj na ulicach stolicy zawody Biegnij Warszawo. Łączymy się biegiem z naszym stołecznym reporterem Michałem Krasoniem. Witam serdecznie, Michale. Które ulice dzisiaj lepiej omijać?
5: No, najlepiej nie zbliżać się w okolice Łazienek i do części centrum. Wprawdzie biegacze wystartują dopiero za 2 godziny z ulicy Myśliwieckiej, ale już teraz nie przejedziecie właśnie Myśliwiecką i Szwoleżerów do ronda Sedlaczka. Te ulice będą zamknięte aż do wieczora.
1: Michale, nieprzejezdna jest

0: już także trasa łazienkowska.
1: Zgadza się, a pozostałe drogi będą zamykane za godzinę. Na długiej liście m.in. most Świętokrzyski w kierunku Pragi, most Poniatowskiego do Śródmieścia, Aleje Jerozolimskie do Ronda de Gaulle. Nie przejedziecie także ulicą Rozbrat, Górnośląską, Alejami Ujazdowskimi i Świętokrzyską od Mazowieckiej do Kopernika. Na te ulice samochody powinny wrócić około 14.30.
0: Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2 niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu. Za godzinę gratka dla czytelniczek i czytelników. Fakta kulturalnych o 11:00 zaproszenie do krakowskiej Nowej Huty. Cała plejada autorów kryminałów.
2: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy.
0: Szczegóły za godzinę. A już za chwilę w Radiu RMF24 program Andrzeja Kochuta Przegląd Zagraniczny. Andrzej opisze sytuację w państwach bałtyckich. Na Litwie rano ogłoszono alarm powietrzny, o czym już mówiliśmy. Łotwa dziś wybiera nowy parlament. Z kolei Estonia kilka dni temu ogłosiła, że za pożarem jej zakładu zbrojeniowego stoi Rosja. Tylko w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.
4: RMF Dance.
5: Yo no estoy bien hoy.
6: Vamos para el cuarto.
5: Déjame, mi amor.
6: Por favor.

to RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Everything.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczniemy, jest godzina 11 w studiu Bogdan Zalewski.
2: Zgadza się? Dzień dobry, zapraszam. Fałszowane medykamenty na masową skalę napływają do Polski. Uwaga na podrabiane leki z psychotropowej pseudoapteki. Nasz reporter dotarł do niepokojących danych o preparatach. Legł w gruzach bar w La Rioja w Hiszpanii. Kraków mekką kryminałów. Nowochódzkie Centrum Kultury gości gwiazdy polskiej literatury tego gatunku. Program imprezy w faktach kulturalnych RMF FM. Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
3: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
4: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
3: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
2: Katastrofa budowlana w Hiszpanii. 11 osób trafiło do szpitala po tym, jak nad ranem zawalił się bar w regionie La Rioja w północnej części kraju. Według relacji ocalałych, najpierw zawaliła się podłoga budynku, a następnie strop. W gruzach uwięzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB i kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
5: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
6: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
5: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
2: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka. Z rzeczniczką Politechniki Lubelskiej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaka. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w zachodniopomorskim roi się od małych łódek typu optymist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
7: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
8: Tak.
7: Na czym polegają takie przygotowania?
8: No, na trymie żagla. Tak pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
7: Od dawna żeglujesz?
8: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
7: I co ci się podoba w tym?
8: To jak bardzo jest skomplikowane.

0: skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
1: Z pilnym uczniem szkółki żaglarskiej w Szczecinie rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Bardzo płynna ta rozmowa, prawda? W faktach za godzinę zajrzymy do Mikołajek.
2: Poznaj fakty kulturalne.
1: Zapraszam Marlena Chudzio i zbrodnie na papierze.
2: Są tacy, którzy umieją takie popełniać i tacy, którzy uwielbiają się w nie zagłębiać. Nowochódzkie Centrum Kultury przejęli miłośnicy kryminału. Odbywa się tutaj krakowski festiwal kryminału Crime.
3: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską i czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej.
2: Zapowiada Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Warszawski Teatr Rampa przygotowuje się do premiery spektaklu o Agnieszce Osieckiej w reżyserii Leny Frankiewicz. Premiera w piątek, czyli dokładnie w 90. rocznicę urodzin poetki. W roli Agnieszki zobaczymy Magdalenę Kumorek, a w roli Osieckiej Agatę Łabną. Z kolei Teatr Słowackiego w Krakowie szykuje ciekawą propozycję dla młodego widza. Układ Scalony to spektakl dla dzieci, w którym teatr to narzędzie poznania świata i samego siebie. Punktem wyjścia jest spotkanie jarmarcznej lalkowej trupy z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową. Przedstawienie grane jest nietypowo w przestrzeni Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

mouse, 'cause I'm an albatross.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski.
2: Zapraszam do słuchania. Dwoje rowerzystów potrąconych przez samochód dostawczy. O tragedii na Podlasiu donosi reporter RMF FM. Rosyjskie prowokacje w Mołdawii z dronami i rakietami. Nasza królowa rzek jest także poddaną. Poddaje się zmianom klimatu. Posłuchajcie, co nowego polscy eksperci mają do powiedzenia o Wiśle, a opisali ją szczegółowo. Mamy się tą wiedzą pochwalić w Europie. Tragedia na drodze w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Samochód dostawczy potrącił w nocy dwoje rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu. Złe, niestety, wieści przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Kłaniam się.
2: Witamy, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
3: 49-letnia kobieta i 56-latek jechali na rowerach drogą krajową numer 16 w kierunku Sejn i w miejscowości Zaruby zostali potrąceni przez jadącego w tym samym kierunku dostawczego Opla.
4: 49-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
3: Mówi Iwona Hołdyńska z sejneńskiej policji. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Została mu także pobrana krew do badań pod kątem obecności narkotyków. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz prokuratura.
2: Zderzenie dwóch samochodów na krajowej drodze numer 94 koło Przeworska na Podkarpaciu. W wypadku ranna została jedna osoba. W tym miejscu przejedziecie teraz wahadłowo. Rosyjskie drony i rakiety naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała w serwisie X prezydent tego kraju. W sumie nad Mołdawię nadleciało dziś 5 wrogich obiektów. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, podkreśliła Maja Sandu. Poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów rzeki w Warszawie, prowadzonych od końca XVIII wieku, w tym samym miejscu. Polscy naukowcy wykorzystali do tego ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody. Z autorami tych nowych, przełomowych analiz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego jeszcze dowiadujemy się z nich na temat największej polskiej rzeki?
5: Po pierwsze, ostatnie rekordy niskiego poziomu Wisły to ciąg dalszy zjawisk, które trwają od lat 20. ubiegłego wieku. Hydrolog dr Michał Waślewicz opisuje, że jednocześnie zmniejsza się ilość wody, która przepływa w tym miejscu. Jeszcze 7 lat temu to było na sekundę 150 tysięcy litrów wody.
6: Natomiast ten rok to było już 135, czyli jest to obniżenie, bo obserwujemy bardzo niski poziom wód gruntowych.
5: Przyczyną jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej, i to podkreśla dr Łukasz Sobychowicz z Polskiej Akademii Nauk, pogłębia się koryto Wisły.
7: Woda z większą energią zaczyna wypłukiwać materiał mineralny, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczne opadanie lustra wody.
5: Ten zestaw danych z 225 lat sprawia, że Wisła jest teraz jedną z najlepiej opisanych przez naukowców rzek w Europie. Na podstawie tych informacji badacze będą teraz prognozować, czy poziom Wisły może dalej się obniżać.
2: Nad Wisły wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach, a teraz przenosimy się nad jeziora mazurskie.
1: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
2: Mazury Art Festival w Mikołajkach. Wspaniała impreza odbywa się w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Dzisiaj, jutro można tam za darmo podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy z całego kraju. A to tylko część atrakcji. Posłuchajcie komisarza pleneru.
8: W trakcie pleneru wystawiamy gotowce, które przyjechały tu specjalnie na tą wystawę. Są rozmowy z mistrzami, czyli Franciszkiem Maśluszczakiem i Dariuszem Kaletą. Wyjątkowo wystąpi Michał Sołtan, malogranie ze swoją partnerką, czyli Magdą Jankowską, która w trakcie tego recitalu będzie tworzyła obraz.
9: Można podziwiać pracę, a jak się spodoba, kupić?
8: No liczymy na to, że coś tam zostanie na stałe w Mikołajkach i zapraszamy wszystkich chętnych.
2: Zachęcał do odwiedzenia Mikołajek Daniel Pielucha. Z komisarzem pleneru rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Pan Daniel Pielucha to ceniony malarz surrealista. Niezwykłe wizje, pełne symboli i odważnych skojarzeń.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: rosnącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Pop, pop, pop, pop, pop, disco, X on.

0: FM.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Belka wiaty przygniotła dziewczynkę w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Pięciolatkę przetransportowano do szpitala. W faktach także polskie kolarki w słoweńskiej Lublanie oraz Nowa Huta, centrum kryminalnej literatury. Zmarł Anatolij Kaszpirowski, człowiek, który przed laty hipnotyzował masy. Przypomnimy słynne telewizyjne seanse Rosjanina w polskiej telewizji, zagadkowy fenomen końca komunizmu i początku nowego ustroju. Nieszczęśliwy wypadek w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Na małą dziewczynkę przewróciła się belka z wiaty. O akcji ratunkowej opowiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Paweł Broński z Tarnowskiej Straży Pożarnej.
2: Na miejscu działały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Rzędzińskiej. Dwie karetki, policja oraz doleciał też na miejsce LPR. W momencie naszego przyjazdu trwała reanimacja prowadzona przez zespół ratownictwa medycznego tej dziewczynki, wiek około 5 lat. LPR lądował na miejsce, natomiast ta dziewczynka została zabrana do szpitala karetką pogotowia.
1: Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku będzie teraz wyjaśniać prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas prac remontowych.
3: To są fakty w RMF FM.
1: Po 13:00 początek wyścigu ze startu wspólnego na kolarskich mistrzostwach Europy w Lublanie. Na starcie 8 naszych zawodniczek na czele z Katarzyną Niewiadomą Finney. A w studiu jest już z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, możemy liczyć na medale?
4: Dzień dobry. Oczywiście kolarstwo w wydaniu imprez mistrzowskich jest bardzo nieprzewidywalne. W końcu to tylko jeden etap, a nie 9, jak w Tour de France. Ale niewątpliwie po tym, jak przed tygodniem w Montrealu Kasia Niewiadoma została wicemistrzynią świata. I w Słowenii trudno nie liczyć na medal. Problem w tym, że dziś ma tę samą wielką rywalkę, co zwykle, Demi Vollering. To Holenderka zdobyła złoto w Montrealu i to ona wygrała w tym roku Tour de France. Zatem przed nami kolejna odsłona polsko-niderlandzkiego pojedynku na dwóch kółkach. Oby tym razem na naszą korzyść.
5: She's done it! Kasia Niewiadoma!
4: Kolarki powinny finiszować po 17:00.
1: Biegły psycholog sądowy, grafolog, technik kryminalistyki i autorzy, którzy doskonale wiedzą, jak zbudować zbrodnie na papierze. W Krakowie trwa festiwal Crime. To 2 dni dla miłośników kryminałów i wyjątkowa okazja, by porozmawiać z twórcami bestsellerów. Przy Nowochódzkim Centrum Kultury jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Zgadza się, dzień dobry.
1: Pawle, co aktualnie dzieje się w tym ważnym punkcie Nowej Huty? Jakie nowości?
6: Na głównej scenie trwa aktualnie sprawdzanie, czy uda się przechytrzyć mistrza kryminału. To partia szachów z Markiem Krajewskim. Dziś jednak będzie można także odbyć warsztaty pisarskie z Maciejem Siembiedą. Te nazwiska przyciągają fanów kryminału w gatunku, który w Polsce mocno się rozgościł.
7: Kryminał tak naprawdę coraz bardziej wykracza poza zbrodnie. Jest takim gatunkiem literackim, który opowiada ważne historie, które są nam przydatne o istotnych sprawach społecznych i tym, czym tak naprawdę żyjemy.
6: Mówił mi Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Okazja, by zagłębić się w świat kryminału w stolicy Małopolski dziś i jutro. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury. Paweł Konieczny.
1: I jeszcze jedna informacja. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Zmarł w wieku 87 lat. Był słynnym w latach 80. i 90. hipnotyzerem. A zrobił furorę w związku z występami w telewizji sowieckiej, ale także w polskiej. Jego tak zwane seanse lecznicze przyniosły mu ogromną popularność. Dziś aż trudno w to uwierzyć. W 1990 roku odwiedził Polskę. Jego seansy były emitowane na terenie TVP. A brzmiał tak.
8: Zakrojcie glazę.
1: Zamknijcie oczy. Jeśli chcecie, przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie myśleć o czym chcecie i wspominać co chcecie. Wielu z was zetknie się z licznymi doznaniami. Chcę, żebyście na nie zareagowali, choć doznacie ich pierwszy raz w życiu, jak na coś najzwyklejszego. U wielu z was ręce lub nogi staną się chłodne, u innych staną się gorące, tak jak zechce wasz organizm. Masowa hipnoza, fenomen czasów przełomu. Pokłosie sowieckiej psychotroniki, prób panowania nad tłumami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To jest hit. Kosmos może sprzątnąć Donaldowi Trumpowi nagrodę. Szczegóły za moment.

0: Luz.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Bielsko-Białej i Nowej Hucie. Paralotniarz wpadł do Wisły we wsi Rozgarty, niedaleko Grudziądza. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Dzień dobry.
0: Najnowsze informacje. Michale, co ustaliłeś?
1: Jak usłyszałem od policjantów, paralotniarz wpadł do wody chwilę po godzinie 13. Teraz na miejscu działa kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy ze specjalistycznym sprzętem wodnym wyciągnęli już poszkodowanego na brzeg. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Na miejsce jadą też policjanci, którzy będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.
0: Trzymamy rękę na pulsie faktów. Ważny wypadek na trasie S8 na Mazowszu między Wołominem a Radzyminem. Przed węzłem Trojany na jezdni w kierunku Białegostoku przewróciła się ciężarówka. Ranna została jedna osoba. W stronę Podlasia droga jest zablokowana. Służby kierują na objazdy drogami wojewódzkimi.
2: Europa według faktów RMF FM.
0: Wielkie wydarzenie w Bułgarii. Oficjalnie powitano tam szczątki cara Samuela, przekazane przez Grecję ponad 1000 lat po śmierci jednego z najsłynniejszych średniowiecznych władców bułgarskich. Relikwie przywieziono do kraju w eskorcie dwóch par myśliwców MiG-29 i F-16. Osobiście wiózł je do Bułgarii premier Rumen Radev i inni członkowie rządu. Teraz szczątki Samuela zostaną przeniesione w uroczystym kondukcie do Bazyliki Świętej Zofii w Sofii i złożone w specjalnie przygotowanym sarkofagu. Zdjęcia z tych uroczystości mamy na rmf24.pl. Koniecznie zobaczcie. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w hrabstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.
3: Do tej pory każdy spóźniony zwrot książki oznaczał zapłatę kary, co, jak przyznają lokalne władze, zniechęcało wielu mieszkańców do ponownego przekroczenia progu biblioteki. Teraz to się zmienia. Celem nowej polityki jest zdjęcie stygmatu z zapominalskich i ponowne otwarcie drzwi dla lokalnej społeczności. Władze Devon podkreślają, że współczesna biblioteka to nie tylko regały z powieściami, ale także darmowy dostęp do internetu, miejsce do pracy i spotkań autorskich. Bibliotekarze liczą, że amnestia skłoni ludzi do zwrotu czasami przetrzymywanych latami książek.
0: A my w faktach ponownie zaglądamy do literackiego świata zbrodni. W Nowochódzkim Centrum Kultury trwa festiwal Crime. Krakowskie spotkanie z kryminałem obserwuje nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Kłaniam się ponownie.
0: Nie tylko obserwujesz, ale rozmawiasz. Pawle, w programie zarówno spotkania, ale i szansa na spróbowanie swoich sił jako pisarz. No, z autorem Gołoboża na przykład.
4: Tak, już za chwilę rozpoczną się warsztaty z Maciejem Siembiedą. Jak podkreśla autor, dziś w Polsce istnieje wręcz kryminalna inflacja, więc ma dla młodych piszących pewną radę.
5: I na pewno będę ich bardzo mocno namawiał na jakość, czyli żeby się zajęli tworzeniem, a nie wytwarzaniem.
4: A nie ma wątpliwości, że lepiej być czytelnikiem kryminału niż jego bohaterem.
6: Czytanie o zbrodni, o złych rzeczach tak naprawdę, z bezpiecznej perspektywy fotela i koca. Myślę, że taka ciekawość, no i ten dreszczyk emocji, to przede wszystkim.
4: Usłyszałem od jednej z uczestniczek festiwalu. Ta okazja do spotkania z kryminałem w stolicy Małopolski jeszcze dziś do 18 i jutro od godzin porannych. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury Paweł Konieczny.
0: No to ja pędzę do NCK. Kolejne fakty RMF FM już o godzinie 15. Zapraszam na nie w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. Za niecałą godzinę przywita się z wami Katarzyna Podraza. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dzisiaj w kalendarzu Dzień Kasztana i zanim powiecie, a co mnie to obchodzi, to jeżeli jesteście...

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Najpierw groźny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Potem fakty dla kierowców łódzkiem. Problemy z przejazdem krajową 12. W faktach też najnowszy raport ze zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Wycieczki należy zrewidować swoje wyposażenie, ale przede wszystkim umiejętności potrzebne do pokonania szlaku.
1: W faktach teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących Krajową Dwunastką Włódzkiem. W miejscowości Karlin, to odcinek Łódź, Piotrków Trybunalski, zderzyły się 4 osobówki. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Czy tańsze paliwa uchronią gospodarkę przed coraz wyższą inflacją? We wrześniu przyspieszyła ona do 4%, licząc rok do roku. To wzbudziło dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych, by chronić wartość złotego. W faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzepek.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Igorze, czy pakiet CPN oddala widmo podwyżek cen w sklepach?
2: No, ekonomiści oceniają, że tak, bo do tej pory to właśnie drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen. Niższe stawki na pylonach przyniosą spadek inflacji o kilkadziesiątych punktu procentowego.
3: Gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób jakby regulowany, administracyjny, to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5.
2: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor, ale spadek inflacji poniżej 4% i tak oznacza, że jesteśmy powyżej celu określonego przez Narodowy Bank Polski, czyli 2,5%. Mimo to analitycy nie spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy w tym roku stopy procentowe. Najbliższe posiedzenie Rady w przyszłym tygodniu.
1: O cenach paliw, ale lotniczych porozmawiamy za chwilę w radiu RMF 24. Sprawdzimy, o ile w przyszłym roku może wzrosnąć średnia cena biletu lotniczego. Gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Napastnik, który wczoraj zdobył hat-tricka w wygranym 6-0 meczu z Rumunią, nie może zagrać w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną z powodu żółtych kartek. Poza nim kadrę Jana Urbana opuścił już Wojciech Mońka. 19-letni obrońca Lecha Poznań przeniósł się do reprezentacji do lat 21, którą w poniedziałek czeka decydujące starcie z Włochami o awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy.
4: To także są fakty.
1: Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta. Pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców Szczecina postanowiła spędzić dzisiejsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
5: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
6: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
5: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
6: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała.
7: No, tak. Mhm. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
6: Jest satysfakcja z takiej pracy?
7: Jest. Jeszcze pogoda jest piękna, to można pracować.
1: Usłyszała od uczestników nasza reporterka Anna Pałamar. Organizatorzy akcji zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie. Nowe fakty wracają o 16:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Piękne, słoneczne popołudnie. Być może spacer, być może droga.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy.
2: Witam i zapraszam. Nie udało się uratować paralotniarza w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł do Wisły w rozgartach. Kierowcy w Mazowieckiem zakorkowana po wypadku S8. W tych faktach także nowe szkolne menu. Sprawdzimy, jak dietę planetarną oceniają uczniowie.
3: Tak średnio. Bardziej mięso.
2: Nie żyje paralotniarz, który wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziąca. Jak podawaliśmy w faktach, do wypadku doszło chwilę po 13. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
4: Dzień dobry.
2: Który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, co ustaliłeś?
4: 59-latek wpadł do wody w samym środku nurtu Wisły. O zdarzeniu służby poinformował inny paralotniarz, który widział cały wypadek. W wodzie mężczyzny poszukiwały 4 zastępy straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem do ratownictwa wodnego, mówi brygadier Paweł Korgol ze straży w Grudziądzu.
5: Po kilkudziesięciu minutach udało się na środku rzeki namierzyć ten statek powietrzny i zaplątanego w te wszystkie linki, które występują w tego typu maszynie paralotniarza. Został on podjęty na łódź. Nie było żadnych oznak życia, był nieprzytomny.
4: Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg. W karetce podjęto reanimację.

0: FM. Czarku, o co chodzi w tej sprawie?
1: Dzień dobry. W skrócie, Manchester City przez lata łamał zasady finansowego fair play, czyli wydawał więcej niż pozwalały na to przepisy. Z możnym właścicielem Abu Dhabi United Group City zbudowało potęgę, ale teraz klubowi grożą surowe kary, grzywna, ujemne punkty, a nawet degradacja. Oczywiście zawodnicy o tym rozmawiają. Piłkarze City również, a my z nimi dyskutujemy, chociaż krótko. Są gotowi do gry. Pokazują to na boisku i na zgrupowaniu. Zapewnia selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel. W oparach skandalu Lwy Albionu z Eliotem Andersonem i Markiem Guayim z City. O 18:00 zaczną mecz z Chorwacją w Rijece. Manchester City już odwołał się od werdyktu Premier League, ale decyzje o ewentualnych karach zapadną pewnie dopiero za kilka miesięcy.
2: Głos uczniów w RMF FM.
0: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
3: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
4: Też tak średnio.
5: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
4: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
5: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
4: To akurat były schabowe akurat był.
5: A taki najmniej dobry?
4: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
5: A co to było, mniej więcej wiesz?
4: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
0: Czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A może do szkolnej diety dołączyć ten niezwykły owoc? Pigwa, bo o niej mowa, dosłownie zalewa polskie ogrody i bazarki. To absolutny hit jesieni, który ląduje głównie w herbacie. Tymczasem ten niepozorny owoc skrywa w sobie potężną dawkę witamin C, błonnika i antyoksydantów. Ta jedna zmiana w menu może wzmocnić odporność. Przekonajcie się i zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy o tym więcej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Cztery minuty po 16:00 to RMF w trasie. Spokojnie, noga z gazu. Oszczędzamy to tańsze paliwo.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Koniecznie jesteśmy ponownie w studiu przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kolejny cyberatak w Polsce. Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego. Mamy ważne informacje dla jego klientów. Drzewo na torach w Kujawsko-Pomorskiem. Maszynista pociągu pasażerskiego zdążył wyhamować. W faktach także uliczne protesty w Hiszpanii i jesienne Mazury.
3: Mniej jachtów niż na wodzie. Piękne pływanie jest.
2: Kolejny cyberatak w Polsce. Ofiarą hakerów padła strona wakacje.pl i dane jej klientów. Od razu łączymy się z dziennikarzem RMF FM Igorem Skrzypkiem, który zbiera informacje w tej sprawie. Igorze, co wiemy o tym ataku? Co ustaliłeś?
4: Portal wakacje.pl wykrył nieuprawniony dostęp do części służbowych skrzynek mailowych pracowników. Dane, które mogły paść łupem przestępców, pochodzą z korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszyscy klienci, którzy mogą być ofiarami ataku, zostali poinformowani o incydencie. Powinni teraz na wszelki wypadek zastrzec numer PESEL. Warto też zachować czujność, gdyby pojawiły się podejrzane wiadomości z prośbami o dopłaty czy zmianę rezerwacji. To może być próba oszustwa. O ataku powiadomione zostały organy ścigania. Z tego względu portal nie informuje dokładnie o skali wycieku, ale zaznacza, że dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Nieoficjalnie usłyszałem zapewnienie, że to wyciek nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku głośnych ostatnio incydentów w firmach MyDoctor, Enelmed czy

0: Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców o opuszczenie Kijowa i ostrzega przed podróżami do Ukrainy. Moskwa zapowiada dalsze ataki na cele wojskowe w stolicy i innych ukraińskich miastach. Ukraina zaprzecza jednak, by zachodnie ambasady planowały ewakuację z Kijowa. Podobny apel rosyjskie MSZ wydało już w maju. Kijów w ostatnich tygodniach był celem zmasowanych rosyjskich ataków. Praktycznie codziennie dochodzi do uderzeń dronów. Tysiące osób wyszło na ulicę Madrytu w proteście po tym, jak hiszpański parlament odrzucił rządowy pakiet ustaw mieszkaniowych. Manifestujące domagają się zwiększenia ochrony przed eksmisjami i zakaz zakupu mieszkań przez fundusze spekulacyjne. Takie demonstracje odbywały się w ostatnim tygodniu w wielu miejscach Hiszpanii. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. To wstyd. To tylko dowodzi, że to my, obywatele, musimy dostosowywać się do istniejących partii politycznych, a nie politycy do tego, czego chcą ludzie. Tak dalej być nie może, mówił jeden z protestujących.
1: Fakty RMF polecają.
0: Pogoda na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sprzyjała paniu wiatru w żagle. A do tego, jak przekonują sami żeglarze, jesienne Mazury najlepiej wyglądają z jeziora.
2: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
3: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
2: Tak, są piękniejsze, są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
3: Dlaczego właśnie początek października na żaglach?
4: Dlatego, że jest ładna pogoda, mniej jachtów już na wodzie, piękne pływanie jest.
5: Przede wszystkim luz, ale i barwy jesieni. Pięknie, piękno tych Mazur właśnie w tym słoneczku jesiennym.
0: Mazury w jesiennych barwach. Można się rozmarzyć. A z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. W RMF FM słuchajcie faktów. Wracamy punktualnie o 18:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Korzystamy razem z tego pięknego, słonecznego, muzycznego weekendu 5 po 17. To RMF w trasie oczywiście.
7: RMF Dance.
8: RMF Dance.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio faktów i mamy ważne informacje, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Seria wypadków w Tatrach w rejonie Przełęczy Zawrat. Zginął mężczyzna. Jest apel ratowników. Niespokojnie na drogach. Problemy z przejazdem na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Nie wyrzucaj, daj drugie życie. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza.
3: Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
2: Kolejny, tym razem tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie Przełęczy Zawrat mężczyzna spadł z wysokości kilkuset metrów. Jego życia nie udało się uratować. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Reanimację mężczyzny rozpoczęli świadkowie tego wypadku, a po przybyciu na miejsce przejęli ratownicy TOPR. Turysta w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. W górach panują bardzo trudne przejściowe warunki. W wyższych partiach zalega zmrożony śnieg. Ratownicy od rana mają pełne ręce roboty. Doszło do kilku poważnych wypadków, między innymi w rejonie Koziej Przełęczy i Żlebu Kulczyńskiego. TOPR apeluje o ostrożność. Nawet doświadczeni turyści mają problemy z poruszaniem się po oblodzonych szlakach. Część poszkodowanych była nieprzygotowana do panujących warunków.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Radomierzu między Jelenią Górą a Bolkowem motocykl zderzył się z busem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na Krajowej Ósemce w Łódzkiem między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód. Auto wjechało w barierę ochronną. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Wisła mocno zmieniła się pod wpływem działań człowieka. Taki jest wniosek z danych dotyczących największej polskiej rzeki zebranych od 1799 roku. Chodzi o informacje z ostatnich 225 lat. Z autorami tych analiz rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Najbardziej wyraźny efekt działania człowieka to zwężenie koryta Wisły, czyli najniższej części, gdzie cały czas przepływa woda. Chodziło o ułatwienie żeglugi i ochronę przed powodziami. Profesor Dariusz Brykała z Polskiej Akademii Nauk opisuje, że w ten sposób doszło do ściśnięcia koryta.

0: łacie umieszczonej na moście zanurzonym w wodzie.
1: Dziękujemy Michałowi, a do tych naukowych analiz dotyczących największej polskiej rzeki wrócimy jeszcze dziś w faktach. Ogromny pech Katarzyny Niewiadomej Fini. Nasza kolarka niemal do końca wyścigu ze startu wspólnego walczyła o medal Mistrzostw Europy w Lublanie. Niemal, bo kilkaset metrów przed metą zaliczyła upadek. Polka dojechała ostatecznie na 6. miejscu, a mistrzynią Europy została Holenderka Demi Vollering. A pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe już za godzinę. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
2: Co można naprawić?
3: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
2: Pan tutaj lutuje coś?
4: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
2: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
3: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie. A nowe fakty RMF FM już za niespełna godzinę. Czekamy na Was.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W sobotni wieczór słuchacie RMF FM. Najlepsza muzyka.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Dance. Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja, skoro wszyscy gotowi, zaczynajmy fakty. Zapraszamy.
2: Katarzyna Podraza. Będzie odwet za rosyjskie naloty, zapowiada Wołodymyr Zełenski. Posłuchajcie, jaki wybrał cel. Coraz chłodniejsze poranki i wieczory, poznańskie ogrzewalnie gotowe na nowy sezon.
3: Przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje bezpieczeństwo.
2: Polecamy też fakty sportowe, a w nich starcie potęg w piłkarskiej Lidze Narodów. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne, powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół i szpitali. Korea Północna przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu zintegrowanego ze sztuczną inteligencją. Informację tę oficjalnie przekazała Kim Yo-jong, wpływowa siostra przywódcy kraju Kim Jong-una. Jak podała, pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości. Kilka godzin wcześniej armia Korei Południowej przekazała, że Pjongjang wystrzelił pocisk balistyczny.
4: Fakty z Wielkopolski.
2: Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
3: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też taki, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
2: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. A przed faktami sportowymi jeszcze zaproszenie do stolicy Małopolski. W Krakowie trwa festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W

0: napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
1: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. A kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych już jutro.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A pierwsze wieczorne fakty sportowe przygotował Cezary Dziwiszek.
5: Dobry wieczór. Mógł być medal kolarskich mistrzostw Europy. Skończyło się na 6. miejscu. Katarzyna Niewiadoma Fini pechowo upadła na ostatnim kilometrze wyścigu ze startu wspólnego. Szczerze nie wiem, co się stało. Walczyłyśmy o pozycję na zakręcie i chyba straciłam przednie koło. Nie wiem, muszę to obejrzeć jeszcze raz. Mówiła w Eurosporcie Kasia Niewiadoma, która w Słowenii wystąpi jeszcze w czasówce i sztafecie mieszanej. Złoty medal mistrzostw Europy zdobyła holenderska dominatorka Demi Vollering. W piłkarskiej Lidze Narodów za nami dopiero pierwsza połowa w meczu Chorwacja-Anglia, a wynik już wydaje się być przesądzony. Anglicy prowadzą 4-0 po golach Kane'a, Bellingama, Gordona i Saki, a mogli wyżej. Wieczorem w tej grupie dywizji A Hiszpania podejmie Czechów. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Wiadomo dlaczego. Co prawda wczoraj z Rumunią strzelił 3 gole, ale dostał żółtą kartkę i w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną i tak by pauzował.
6: Jest naszym kapitanem, no wybitna postać i szkoda, no ale no trudno. Ktoś będzie musiał wejść w jak najlepszy możliwy sposób w jego buty. Nie jest to łatwe, no ale damy radę. No, my na pewno pomożemy temu komuś.
5: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Nasi piłkarze powinni już wylądować w Sarajewie, a spotkanie z Bośnią odbędzie się w poniedziałek w Zenicy. Max Verstappen wystartuje z pole position w wyścigu Grand Prix Bahrainu Formuły 1. To jego pierwsze pole position w tym sezonie, ale w karierze już 49. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Lewis Hamilton z Ferrari, a trzecie Isaac Hadjar, jak Verstappen z Red Bulla. Grand Prix co prawda Bahrainu, ale odbędzie się na torze Sepang w Malezji przez konflikt USA z Iranem.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty, punktualnie o 20:00. Temat dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od alertów synoptyków, to ostrzeżenia dla kierowców przed mgłą. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie. O planach Arabii Saudyjskiej powie nasz amerykański korespondent. W faktach zajrzymy także do nowego menu w szkołach. Chodzi o nową dietę planetarną.
3: Na przykład taka sałatka z tofu.
2: Fakty zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw w pasie od centralnej po północną część Polski. Synoptycy podkreślają, że miejscami widoczność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 22 do 10 rano jutro. Zdzisława Różańska, żona zmarłego generała i senatora Mirosława Różańskiego, wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu zielonogórskim. Będzie kandydatką koalicji rządzącej w ramach Paktu Senackiego. Dotychczas chęć startu w wyborach zgłosili też były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz działacz Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale od do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Według sześciu źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustaleniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Huti. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
5: Aktualny obraz faktów.
2: To był prawdziwy strumień czasu. Ponad 80 tysięcy dni trwały pomiary stanu Wisły w Warszawie, które przeanalizowali polscy naukowcy. Badacze sprawdzili w ten sposób, jak zmieniała się najdłuższa polska rzeka na przestrzeni ponad 200 stuleci.
6: Jakie są główne wnioski? Co zwróciło panów uwagę?
7: To, że sukcesywnie ten poziom wody się zmniejsza.
6: Czyli te ostatnie rekordy, o których słyszymy, to jest ciąg dalszy procesu od dziesiątek lat.
7: Ten proces zaczął się w latach 20. XX wieku. Ten rok pokazuje, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia na niekorzyść. Bardzo niski poziom wód gruntowych, no a to stąd przede wszystkim ta woda w rzekach pochodzi.
2: Opisują w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrałowiczem dr Łukasz Sobechowicz z Polskiej Akademii Nauki, dr Michał Wasilewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Łazanki.

0: Ligi Narodów. Napięte go terminarza jest to, że między meczami zostaje bardzo mało czasu na regenerację. W przypadku jakiegoś problemu, drobnego urazu czy nietypowego odczucia u piłkarza brakuje czasu na powrót do pełni sił. Przyznaje trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Tuż przed meczem z Czechami zgrupowanie opuścił też Fabian Ruiz, ale nie z powodu kontuzji. Gwiazdor PSG chce być przy narodzinach swojego dziecka. Wisła Płock wróciła na fotel lidera Superligi Piłkarzy Ręcznych. Po pokonaniu Śląska Wrocław 43-25. Odpowiedzieć zaraz spróbuje Industria Kielce, która o 20:15 rozpocznie mecz z drużyną z Legionowa. Trener kielczan Krzysztof Lijewski dobrze zna i chwali szkoleniowca gości.
1: Mecz będzie bardzo trudny. Uważam, że jeżeli zawsze Tomek Szczęba przyjeżdża do Kielc, przecież do swojego rodzinnego miasta, do klubu, który wiele lat spędził i też pracował. Wydaje mi się, że też tu nie przyjdzie tylko, żeby odwiedzić rodzinę, ale zrobić dobrą robotę.
0: W innym meczu Superligi Gwardia Opole przegrała z Chrobrym Głogów 32-37.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: I jak tam? Posprzątane mieszkania, okna pomyte.

W pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek najnowsze tragiczne ustalenia po wypadku podczas prac remontowych na jednej z prywatnych posesji w Małopolsce. Nie udało się uratować życia dziecka. O uwagę prosimy kierowców na Mazowszu. Są tam utrudnienia. Ceny paliw w dół, a co z inflacją? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Żyje pięciolatka ranna w wypadku w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Doszło do niego na prywatnej posesji podczas prac remontowych.
3: Runął dach takiej budowanej wiaty. Ten dach przygniótł dziecko, które wówczas przebywało na zewnątrz. Z poważnymi obrażeniami trafiło ono do szpitala.
2: Powiedziała aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku na Krajowej 48 na Mazowszu. W Brzustce, to odcinek Kozienice-Białobrzegi, zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna?
4: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
5: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
4: Prognozował w radiu RMF24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
2: Teraz fakty ze świata. Ważny członek grupy hakerskiej Shani Hunters, podejrzewanej o włamanie do systemów FBI, został zatrzymany w Jordanii, informuje agencja Reutera. Mężczyzna, jak zaznaczono, współpracuje ze służbami. Grupa Shani Hunters, która zajmuje się wymuszeniami cyfrowymi, pod koniec września opublikowała w internecie komunikat. Przekazała w nim, że włamała się do portalu rekrutacyjnego FBI i wykradła informacje dotyczące niemal wszystkich agentów oraz osób, które złożyły podanie o pracę w agencji. Dzień później portal był niedostępny.
6: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Grupa mieszkańców Szczecina z wałkami malarskimi, parownicami i sprayami do czyszczenia farby. Taki widok można było dziś zastać w pobliżu szczecińskiej katedry. Ochotnicy pozbierali śmieci, odmalowali zaniedbaną ścianę i pozbyli się nieestetycznych naklejek.
7: Z całym sercem wkładamy tyle fajnego wysiłku, ochoty i radości, że to sprawia przyjemność.
8: A co pan tutaj robi?
7: Zmywamy różnego rodzaju namalowane farbami, jakimiś sprayami, napisy różnego typu, ściereczkami, papierami, wycieramy to. Kilkukrotnie, o, patrz pani, znowu jaśniejsze jest. Jezu, za każdym razem. No, a tu koleżanka, tu już 10 raz mówi, jest taka szczęśliwa, w jednym miejscu stoi, mówi, ja się nie dam. 10 razy to samo.
8: Bo to chyba wcale tak łatwo nie schodzą te napisy.
7: Nie, nie, nie. To są jakieś specjalne farby, no.
8: Ale elegancko jest efekt.
9: Efekt
2: Z uczestnikami akcji rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A takie przedsięwzięcie polecamy też w innych miastach.

0: 0-7 i to jest najwyższa porażka w historii tej reprezentacji. Kadra Polski rozbiła wczoraj na Narodowym Rumunów 6-0 i przywróciła fanom nadzieję w awans do najwyższej dywizji. Selekcjoner Jan Urban zrezygnował z ustawienia z trójką obrońców, wystawił czterech i planuje się tego trzymać.
1: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. No jak się nic nie wydarzy, no to nie ma powodu, żeby zmieniać.
0: Z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe zagramy w poniedziałek. Przyjmuję z pokorą, tak Adrian Siemieniec komentuje karę nałożoną na niego przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. W ubiegłym sezonie trener Jagiellonii próbował skontaktować się przed meczem z GKS-em Katowice z sędzią Pawłem Raczkowskim, żeby ten dał mu znać, jeśli któryś piłkarz z Białegostoku będzie bliski wykartkowania. Za ten niedozwolony kontakt Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i zapłaci 100 tysięcy złotych grzywny, chociaż Jagiellonia rozważa odwołanie. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl. Liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina sensacyjnie odpadła już w drugiej rundzie z turnieju w Pekinie. Pokonała ją 118. rakieta świata, Alina Czarajewa z Armenii. Do trzeciej rundy pewnie awansowała Iga Świątek, która w poniedziałek zagra z Chorwatką Doną Vekic. Jutro rano w ćwierćfinale turnieju tenisistów w Pekinie Hubert Hurkacz zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM konkretnie ma je dla nas Katarzyna Podraza. Słuchamy.
2: Zapraszam. Dla kierowców pierwszy dzień z tańszymi paliwami.
3: To niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo.
4: Dla Szarego Kowalskiego lepiej.
2: Most w Kijowie pod rosyjskim ostrzałem. Władze przygotowują przeprawę pontonową. Zajrzymy też do Wrocławia. Wyspa Słodowa znów oblężona przez studentów. A w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Ceny paliw w dół. Od północy płacimy mniej za benzynę i diesla. Od dziś, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6,73 zł za litr, a za diesel 7,88 zł. Co o obniżkach mówią kierowcy?
3: Nadal nie są zadowalający. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Czyż zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot?
5: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
3: Wie pan co, najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
5: 5,19, przypomnijmy.
3: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
6: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim, to dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
4: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla Szarego Kowalskiego lepiej.
2: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Dziś rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wczoraj natomiast rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
7: Fakty z Warmii i Mazur.
2: A dokładnie z Olsztyna. Mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jutro o 9:00 ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton. A to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
8: No, start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8:00 rano. Jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13:00. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
2: Do Wrocławia wrócili studenci, a wraz z nimi nocne życie w mieście. Na Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do studentów, w ostatnich dniach gromadzą się tłumy młodych ludzi.
9: Poznajecie się dopiero? Znacie się już?
10: Poznaliśmy się w sumie wczoraj i teraz próbujemy się bardziej poznać, więc przyszliśmy na tą Słodową, no bo tu jest najwięcej studentów, nie?
11: Cudownie, to zapytam wprost. Rozmowa się klei?
10: Tak, tak, bardzo, jesteśmy bardzo podobni wszyscy do siebie. Mamy taką niby grupkę teraz i się poznajemy po prostu. To jest najważniejsze, mi się wydaje, w tym momencie, żeby nie iść samemu na te pierwsze wykłady, bo to zawsze łatwiej jest się pogubić z kimś, co nie?
11: Czyli będzie imprezowane?
12: Będzie. Będzie i to nie raz, myślę.
10: Ale ostrożnie, ostrożnie.
2: I z umiarem ze studentami rozmawiała była studentka, reporterka Martyna Czerwińska. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00 już teraz. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Czas na kolejne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszak.
14: Bez niespodzianki po pierwszej połowie meczu Hiszpania-Czechy w piłkarskiej Lidze Narodów. Mistrzowie Świata prowadzą 2-0 po golach Lamina Yamala i Rodriego. To jest

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Ceny paliw spadły. Aktualne maksymalne stawki będą obowiązywać do poniedziałku. Popełnił błąd, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, ale nie chce się do tego przyznać. Tak działania Putina opisuje były rosyjski premier. Fiasko rozmów z protestującymi licealistami we Francji. Rząd premiera Le Cornu wciąż nie może uspokoić sytuacji. Ceny paliw w dół. Od 24 godzin płacimy mniej za benzynę i diesla. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6 zł i 73 groszy za litr, a diesel 7 zł i 88 groszy. Co o obniżkach mówią sami kierowcy?
4: Nadal nie są zadowalające. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Przecież zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot.
5: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
4: Wie pan co? Najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
5: 5,19, przypomnijmy.
4: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
6: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim, to dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
7: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
3: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń, a aktualne maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Władimir Putin popełnił błąd, rozpoczynając inwazję na Ukrainę, ale nie jest w stanie się do tego przyznać. Tak uważa były rosyjski premier Michał Kasjanow. W rozmowie z AFP przekonywał, że Putin uwierzył swoim służbom, które twierdziły, że Ukraina jest słaba. Kasjanow mówił też o rosnącym zmęczeniu wojną w Rosji, ale nie widzi tam oznak buntu przeciwko władzy. Jego zdaniem większość Rosjan chce zakończenia wojny, choć różni się w ocenie tego, jak miałaby się skończyć. Rząd premiera Sebastiana Le Cornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. A oto medialne echa tych rozmów. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
8: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edouardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
9: Sport w faktach RMF FM.
3: Polacy rozbili Rumunię 6-0 w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po tym zwycięstwie są na trzecim miejscu w swojej grupie za Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. W sobotę efektowną wygraną zanotowali też Anglicy, którzy pokonali Chorwację aż 7-0. Hiszpania wygrała z Czechami 3-1 i pozostaje liderem swojej grupy z kompletem punktów. Polscy badacze sprawdzili, jak zmieniał się poziom Wisły na przestrzeni ostatnich 225 lat. Zebrali dane z pomiarów do końca XVIII wieku, dokonywane w tym samym miejscu na warszawskim odcinku rzeki. Wniosek jest taki, że poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z autorami tych analiz oraz ze spacerującymi nad Wisłą, którzy obserwują zmianę.
10: Troszkę się pokazały dno.
11: Jest tutaj mało wody, kamienie są widoczne i widać też tutaj, tak, że była bardzo dużo wyżej.
12: Było więcej wody, teraz mniej przepływa. Dlaczego?
13: Po pierwsze, to jest zmiany klimatyczne obserwowane w ostatnich latach mogą mieć wpływ na ten proces.
12: Ogólne ocieplenie?
13: Prawdopodobnie, ale to jest proces stopniowego pogłębiania się koryta Wisły.
12: Można powiedzieć, że to dno jest coraz niżej?
13: Tak.
14: Ta sama ilość wody, która jeszcze na początku XX wieku była charakterystyczna dla na przykład 150 metrów sześciennych na sekundę takiego przepływu, taka sama rzędna wodowskazu obniżyła się o ponad 2 metry.
12: Dno jest 2 metry niżej?
14: Poniekąd. Taki punkt zero, hipotetyczny, który kilka razy w ciągu tych 200 lat takie obniżenie tego poziomu odniesienia się zmniejszało.
3: Tłumaczą profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobiechowicz z Polskiej Akademii Nauk. Zebrane dane mają być punktem wyjścia do prognoz, czy poziom Wisły dalej będzie się obniżać.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Władimir Putin miał zaoferować Amerykanom zagraniczne aktywa Łukoilu. New York Times pisze o rafineriach w Europie i polach naftowych w Afryce. Rosja uderza w kijowskie mosty. Ukraina szykuje alternatywę. W stolicy powstanie przeprawa pontonowa przez Dniepr. Mniej mięsa, więcej strączków i ryb. Tak miesiąc temu zmieniło się menu w szkolnych stołówkach. Władimir Putin miał zaproponować Amerykanom sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil, ustalił New York Times. Temat miał pojawić się podczas rozmów Putina z wysłannikami Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W grę wchodzą m.in. rafinerie w Europie i pola naftowe w Afryce, a wartość aktywów szacowana jest na około 20 miliardów dolarów. New York Times zwraca uwagę na biznesowe powiązania części zainteresowanych transakcją z ludźmi z otoczenia Trumpa. Umowa nie została jeszcze zawarta. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Wczoraj rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wcześniej rosyjskie drony uderzyły też w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
3: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
4: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
5: Drony w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
1: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Jedno danie na bazie strączków w tygodniu, maksymalnie dwa razy mięso, co najmniej raz w tygodniu ryba. Tak od ponad miesiąca wygląda menu w szkolnych stołówkach. Jak sami zainteresowani oceniają zmianę?
6: Ja tak pół na pół, kiedy jest złe jedzenie, no to nie za bardzo zjadam.
7: Zależy, bo jeżeli na przykład jest mięso, to często się zdarza, że dojadam, ale jak są same warzywa, to nie.
8: Nasze panie kucharki są świetne i naprawdę nazywają te zupy i dania, czy zupa szrekowa, zielona i tak dalej, jednak to chwyta marketingowo i jedzą więcej.
9: Niektórzy jedzą tak, że jak na przykład się śmiesznie nazywają, to jedzą.
8: No jedzą, tak. Przekonują się, smak im się troszeczkę zmienia i jest dobrze.
1: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie i ich nauczycielką Elżbietą Siemieniuk rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Podpis prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i będąca tego następstwem znaczna obniżka cen paliw na stacjach zdominowały sobotni program Sprawdzam w RMF FM. Krzysztof Ziemiec zaprosił tym razem do studia Łukasza Schreibera, szefa klubu parlamentarnego Rozwój Plus oraz Rafała Komarewicza z klubu parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju.
10: Zacznę od pana, panie pośle.
11: Dzień dobry, witam państwa.
10: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
11: Znaczy ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
10: No to pałeczka po stronie rządu chyba.
11: No nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak, bo to tak jakby...
10: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to.
11: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązanie, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że prawo działa wstecz.
10: To jeszcze jedno krótkie pytanie do pana.
11: Dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
12: Okej. Okay. No to Łukasz Schreiber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
13: No wie pan, no, tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
12: A trochę tak jest dzisiaj w Polsce.
13: No wie pan, ale ja wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
12: On to wcześniej
13: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
12: Ale to obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano.
13: No świetnie.
12: Benzyna poniżej 7.
13: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na no, jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim

0: należy go procedować? Oczywiście, że tak, ale zwrócę Państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
1: Wróćmy do
0: w tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do
1: Rafał
0: procedowania.
1: Czy jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
2: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy, jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
1: Podobno ja bym chciał, żeby dwa razy obiecać, tak raz dać.
2: Że do pani, no widzi pan, no to
0: odnosi
2: są,
0: się pan do klasyka.
2: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, tylko żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o tym.
1: Chciał i nasi słuchacze, przypuszczam, że również, ale wy robicie wszystko,
2: ale
1: żeby tak nie było.
2: Ale widzi pan, ale politycy...
0: Nie, no, ale kto robi?
2: Politycy opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca sceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
1: Nie wierzę w to, co słyszę. Pokażę. Pan znów krytykuje premiera.
2: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera. Bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
0: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy.
1: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
2: Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to jest dobrze. To jest tak samo, widzi pan, no ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
1: To mam jeszcze
2: i czyja
1: jedno
2: jest wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje, a przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
1: Łukasz Schreiber, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
0: Nie wiem. Tylko w tym roku, proszę Państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale no,
1: gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
0: Wiem co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
1: Natomiast
0: na obniżki cen paliw, nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa, agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. Tak. No tak, ale to ma wpływ nawet na nasze zadłużenie.
1: Bo kończy się nasze okienko w dużym radiu. Więc panie, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście takie, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają? A zadłużenie rośnie.
2: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
1: Natomiast, ale pani z tej koalicji, która wspiera rząd.
2: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów, mimo że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego przyspieszonego rozwoju w Polsce.
1: Ciąć wydatki?
2: Pytanie dlaczego? Nie.
1: Ciąć koszty społeczne?
2: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika, bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić, dużo lepiej niż politycy.

0: politycy i niektórzy ministrowie.
1: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber i gospodarz programu Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za niecałą godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Dance.
1: Respect your body.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: walking back this time.
1: Słuchacie RMF Dance. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski zapowiada mocniejsze ataki na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź Ukrainy na rosyjskie uderzenia w jej infrastrukturę energetyczną. Politechnika Lubelska szykuje próbne ewakuacje całej uczelni. Studenci i pracownicy mają wiedzieć, jak reagować na alarm. Spadruchy, fuczki czy prażuchy. Koła gospodyń wiejskich pokazują, jak smakują tradycyjne potrawy województwa łódzkiego. Fakty o drugiej zaczynamy jednak od poważnych utrudnień na S3 w Lubuskiem. W zimnej Brzeźnicy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce w kierunku Legnicy zderzyły się samochód osobowy, dwa ciężarowe i bus. Na jezdnie wypadł też ładunek. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest tam całkowicie zablokowana. Te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. We have to respond. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne. Powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół czy szpitali.
3: To są fakty RMF FM.
2: Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się